0: Radio Ptuj.
1: V okolici Ptuja vzamejo v najem Nive. Dobro plačilo, 041-258-832. Torej, v okolici Ptuja vzamejo v najem Nive. Dobro plačilo, 041-258-832.
0: Mali oglasi na Radio Ptuj.